sapela mbatani ra tswa kwasani nruhela programa makhala formula poni sine hala minuto mitano rene kwa nyaro katwe seto ra ndwa hurian li hapa na patana antena nationale mapudu utharla ngwaya hurian le sowa kala samkurayo hali so shedua amusimu mbi.